0: Mówi Himmelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: W kółko ta sama melodia.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nie, mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za

0: dla Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: W województwie lubelskim uruchomiono 630 syren alarmowych w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza po rosyjskim ataku na Ukrainę, przy czym część z nich została włączona zdalnie. Zarządcy nieruchomości oraz budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym w szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a lotniska oraz graniczne przeprawy w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawiesiły operacje. Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zabrakło do tego 27 głosów. Ustawa zakładała możliwość formalizacji związków partnerskich, w tym jednopłciowych, poprzez notarialną umowę obejmującą m.in. wspólność majątkową, sprawy podatkowe i dostęp do informacji medycznej. Z badań wynika, że większość Polaków popiera prawną ochronę związków partnerskich oraz pozwolenie na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. To były najważniejsze informacje.

Jasna informacja o pogodzie przygotowana przez sztuczną inteligencję. W całej Polsce utrzymuje się deszczowa aura. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach, w tym w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują około 12 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie Polski, w tym w Krakowie, Warszawie oraz Suwałkach, temperatura spada do 9-10 stopni Celsjusza. W Rzeszowie odnotowujemy 11 stopni Celsjusza przy lekkich opadach. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Piątek, piąteczek, piątunio. I co z tego, że jest 6 rano i trzeba jeszcze mimo wszystko ten piąteczek przetrwać? Będzie dobrze. Zaczynamy podwójne espresso w Moje Radio 24. Maciek Korzowski, zapraszam.

Dobry wszystkim, którzy właśnie próbują przestawić organizm z trybu wakacyjnego na zwykły. Nie przejmujcie się, jeśli idzie opornie, jest dopiero początek września. Jeszcze przez kilka dni można oficjalnie twierdzić, że człowiek się przyzwyczaja. A zanim się przyzwyczaisz, my zajmiemy się ścieżką dźwiękową tego poranka. Zostań z Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Olszyna a węzłem Żary Zachód, występuje zwężenie jezdni z powodu naprawy barier ochronnych. Na drodze ekspresowej z 52 w kierunku Bielsko-Biała lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub jeden z pasów ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec, w kierunku Jędrzychowice, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

Wstajesz rano, otwierasz szafkę, a tam chleba nie ma, bułek nie ma, właściwie to nic nie ma i trzeba kombinować. Niektórzy, wiem to na przykład po swoim bracie i jego żonie, potrafią sobie prawie chleb zrobić sami zupełnie z niczego. Macie jakieś śniadaniowe patenty ratunkowe? Zapraszam na radiowego Facebooka, moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram w moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy i zachodzie Polski, w rejonach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, temperatury są niższe i oscylują w granicach 9 do 12 stopni Celsjusza. W większości regionów odnotowujemy intensywne opady deszczu przy słabym wietrze. Na Podlasiu oraz w okolicach Rzeszowa również występuje opad, choć w przypadku Rzeszowa jest on nieco słabszy. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

województwie lubelskim uruchomiono 630 syren alarmowych w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza po rosyjskim ataku na Ukrainę, przy czym część z nich została włączona zdalnie. Zarządcy nieruchomości oraz budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym w szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a lotniska oraz graniczne przeprawy w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawiesiły operacje. Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zabrakło do tego 27 głosów. Ustawa zakładała możliwość formalizacji związków partnerskich, w tym jednopłciowych, poprzez notarialną umowę obejmującą m.in. wspólność majątkową, sprawy podatkowe i dostęp

do informacji medycznej. Z badań wynika, że większość Polaków popiera prawną ochronę związków partnerskich oraz pozwolenie na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 12 i 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju Panin, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują 12 oraz 10 stopni. Południowe regiony, w tym Wrocław i Kraków, mierzą się z temperaturą 9 stopni. Na wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano 11 stopni Celsjusza przy jedynie lekkim deszczu.

uwaga, złodziej. Złodziej czasu. Jakoś tak się dzieje, że z samego rana sekundy płyną normalnie dwa razy szybciej niż po południu. Dlaczego tak jest, tego nie wie nikt, ale powiem, że pracują nad tym już amerykańscy naukowcy, więc na pewno coś wymyślą.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec, w kierunku Jędrzychowic, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Moje Radio 24.
1: Yeah. All right, let's go.

O tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek nie sądzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy i zachodzie, w rejonie Szczecina i Gdańska, termometry wskazują od 12 do 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi od 9 do 12 stopni Celsjusza, a opady są intensywne. Na wschodniej granicy kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, termometry pokazują od 9 do 11 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

województwie lubelskim uruchomiono 630 syren alarmowych w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza po rosyjskim ataku na Ukrainę, przy czym część z nich została włączona zdalnie. Zarządcy nieruchomości oraz budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym w szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a lotniska oraz graniczne przeprawy w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawiesiły operacje. Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zabrakło do tego 27 głosów. Ustawa zakładała możliwość formalizacji związków partnerskich, w tym jednopłciowych, poprzez notarialną umowę obejmującą m.in. wspólność majątkową, sprawy podatkowe i dostęp do informacji medycznej. Z badań wynika, że większość Polaków po

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują między 10 a 13 stopni. Na południu oraz zachodzie kraju, w Krakowie, Wrocławiu i Gorzu, temperatury wahają się od 9 do 11 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie odnotowano 8 stopni Celsjusza.

Przedweekendowa piątkowa rozgrzewka w moje Radio 24 o 8 rano cały czas trwa. Zapraszam, zostańcie z nami, spróbujmy jakoś spowodować, żeby ten ostatni dzień pracy w tym tygodniu zleciał nam łatwo i przyjemnie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Piątek a węzłem Kutno-Wschód zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Gdańsk Południe oraz obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta trwają prace budowlane, co może powodować zwężenia na wszystkich łącznikach. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej Dukal 11 między Rogoźnem a Garbatką ze względu na uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym wprowadzono ograniczenie prędkości oraz znak stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym carsharingu takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach, staje się najbardziej znienawidzonym utworem na świecie. Taki moje Radio 24 raczej nie gra.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No. I gotta go. I'm sorry.
2: Thanks.
1: Wait, please.
3: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Szczecinie i Gdańsku, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu termometry wskazują na wartości od 9 do 13 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury odnotowano na wschodzie kraju, gdzie w Suwałkach termometr pokazuje 8 stopni Celsjusza. W Rzeszowie występuje jedynie lekki deszcz przy temperaturze 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W województwie lubelskim uruchomiono 630 syren alarmowych w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza po rosyjskim ataku na Ukrainę, przy czym część z nich została włączona zdalnie. Zarządcy nieruchomości oraz budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym w szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a lotniska oraz graniczne przeprawy w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawiesiły operacje. Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zabrakło do tego 27 głosów. Ustawa zakładała możliwość formalizacji związków partnerskich, w tym jednopłciowych, poprzez notarialną umowę obejmującą m.in. wspólność majątkową, sprawy podatkowe i dostęp do informacji medycznej. Z badań wynika, że większość Polaków popiera prawną ochronę związków partnerskich oraz pozwolenie na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 13 do 15 stopni Celsjusza, przy suchym niebie i umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach kraju, w tym w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują około 12-13 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodzie Polski warunki są gorsze. W Krakowie, Rzeszowie i Warszawie występuje deszcz, a temperatura oscyluje między 9 a 12 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano 11 stopni przy suchym niebie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Po 9 w moje Radio 24 wcale nie zwalniamy tempa, wręcz je przyspieszamy, aby robocze obowiązki zepchnąć najszybciej jak się da i przynajmniej mentalnie o tej porze przenieść się w krainę długiego

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia prowadzone są prace geodezyjne przy zajęciu jednego pasa ruchu. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 w okolicach węzła Elbląg Wschód trwają prace remontowe. Zamknięte są łącznice wjazdowe i wyjazdowe dla miejscowości Elbląg oraz Grzechotki. Na odcinku Grzechotki ku Gdańskowi i Elblągowi obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Natomiast na ciągu głównym drogi S7 między Gdańskiem a Warszawą limit wynosi 80 km na godzinę. Na drodze krajowej Duka 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami jest tak, że wstajesz lewą nogą, albo nawet oboma nogami, które okazują się być lewe. Jakaś taka złość, jakaś taka niechęć, oby jak najrzadziej, ale jeżeli dzisiaj tak macie, to mam nadzieję, że muzyka w moje Radio 24 ukoi nerwy.

Jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam 2 i to jest niewystarczające.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 0 hektopaskali.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W województwie lubelskim uruchomiono 630 syren alarmowych w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza po rosyjskim ataku na Ukrainę, przy czym część z nich została włączona zdalnie. Zarządcy nieruchomości oraz budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym w szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a lotniska oraz graniczne przeprawy w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawiesiły operacje. Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zabrakło do tego 27 głosów. Ustawa zakładała możliwość formalizacji związków partnerskich, w tym jednopłciowych, poprzez notarialną umowę obejmującą m.in. wspólność majątkową, sprawy podatkowe i dostęp do informacji medycznej. Z badań wynika, że większość Polaków popiera prawną ochronę związków partnerskich oraz pozwolenie na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 0 hektopaskali.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

To nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie. Bo radio bez emocji

Urlop minął szybciej niż weekend, a do następnego zostało jakieś 350 dni. Spokojnie, nie panikuj, zamiast udawać, że bardzo intensywnie pracujesz w arkuszu kalkulacyjnym, wejdź na naszą stronę www i zamów sobie kawałek, który przypomni ci o wakacjach. Od 13 do 16. Robimy tu opcję all inclusive na życzenie.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Nie lubisz gadać do telefonu, my to rozumiemy. Dlatego zamiast dzwonić na naszą taśmę pod 22 602 0068, możesz po prostu wejść na moje radio24.pl i kliknąć to, co chcesz usłyszeć. Ty zamawiasz, my gramy. Twoje dedykacje, pozdrowienia i muzyczne życzenia codziennie od 13 do 16 w moim Radiu 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23. W moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

polskiej polityce pojawiły się istotne zmiany kadrowe. Szymon Hołownia obejmie nową funkcję, natomiast Marcin Ślis złożył rezygnację. Jednocześnie zaognił się spór dotyczący Berka, w sprawie którego Bogucki przedłożył nowe pismo. W wiadomościach międzynarodowych prowincja Manitoba podjęła decyzję o rezygnacji z corocznej zmiany czasu i przejściu na stały czas letni. Decyzję tę uzasadniono korzyściami dla zdrowia, biznesu oraz codziennego funkcjonowania rodzin. Ekspertka DS Snu Dzieci zwróciła jednak uwagę na możliwe trudności związane z późniejszym wschodem słońca w okresie zimowym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 0 hektopaskali.

0: Rok, godzina. Rok,
1: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

polskiej polityce pojawiły się istotne zmiany kadrowe. Szymon Hołownia obejmie nową funkcję, natomiast Marcin Ślis złożył rezygnację. Jednocześnie zaognił się spór dotyczący Berka, w sprawie którego Bogucki przedłożył nowe pismo. W wiadomościach międzynarodowych prowincja Manitoba podjęła decyzję o rezygnacji z corocznej zmiany czasu i przejściu na stały czas letni. Decyzję tę uzasadniono korzyściami dla zdrowia, biznesu oraz codziennego funkcjonowania rodzin. Ekspertka DS Snu Dzieci zwróciła jednak uwagę na możliwe trudności związane z późniejszym wschodem słońca w okresie zimowym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Na południowym zachodzie we Wrocławiu odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w centralnych regionach termometry wskazują 15 stopni. W miejscach, gdzie występuje opad deszczu, w Warszawie, Gorzowie, Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 14 a 16 stopniami Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, panuje sucha pogoda przy 15 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Piła?

0: Dobrze? W 2 minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje na antenie Moje Radio 24. W Garwolinie policja zatrzymała 7 osób związanych ze szpitalem mazowieckim. Pracownicy odpowiedzialni za finanse placówki są oskarżeni o doprowadzenie do szkody majątkowej poprzez wypłaty za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Wśród zatrzymanych znajdują się członkowie zarządu, lekarze oraz inni pracownicy szpitala. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Podczas przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dokumenty i zastosowano odpowiednie środki zapobiegawcze. W kolejnych wiadomościach pojawiają się informacje dotyczące mediów oraz współpracy biznesowej. Sławomir Jastrzębowski oraz Marcin Dobski, powiązani z Telewizją Republika, mieli nawiązywać kontakty z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Jastrzębowski miał być członkiem grupy w aplikacji WhatsApp, natomiast Dobski miał pytać o możliwość współpracy. Wstrząsające szczegóły ujawnił artykuł opisujący działalność agencji Fiverant, założonej przez posła Przemysława Wiplera. Agencja ta miała obsługiwać firmę Zonda Krypto za miesięczną opłatą, która miała zostać powiązana z Marcusem Dobskim. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Poznaniu temperatura również wynosi 17 stopni. Stolica Warszawa jest nieco cieplejsza, termometry wskazują 18 stopni, choć towarzyszy jej lekki deszcz. Na południu kraju sytuacja jest zróżnicowana. We Wrocławiu mamy 19 stopni i suchą pogodę, natomiast w Krakowie oraz Rzeszowie występuje opad deszczu przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W Suwałkach termometry wskazują na 17 stopni.

Minęła 13, słuchasz Moje Radio 24. U nas o tej porze zawsze pozdrowienia naszych słuchaczy. Możecie zdecydować, co będziemy grali w następnej kolejności. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą.

Siedzisz w pracy i nie możesz rozmawiać przez telefon? Spokojnie, nikt nie musi wiedzieć. Wejdź po cichu na moje radio24.pl, znajdź piosenkę dla ekipy z biura, dodaj parę słów pozdrowień i kliknij wybierz. Za chwilę poleci na antenie. Pasmo życzeń codziennie od 13 do 16. Steruj nami prosto z przeglądarki albo z telefonu.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Co godzinę mamy dla Was specjalne sloty życzeniowe. Co zagra? To zależy tylko od Was. Dzwońcie na 22 602 0068 albo korzystajcie z nowej wyszukiwarki na naszej stronie mojeradio24.pl. Wejdź, wpisz tytuł, dodaj dedykację i słuchaj mojego Radia 24 od poniedziałku do soboty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia

Jednocześnie strona Donalda Tuska rozważa wykorzystanie tzw. opcji atomowej wobec prawicy. We wnętrzu PiS doszło do sporów wewnętrznych dotyczących obsady stanowisk parlamentarnych, w tym wyboru kandydata Rozwoju Plus na funkcję wicemarszałka po ujawnieniu przez Morawieckiego kluczowych informacji. W innych wiadomościach Jarosław Kaczyński ogłosił powrót posła Sławomira Skwarka do Prawa i Sprawiedliwości. Poseł podkreślił, że jego decyzja o powrocie wynika wyłącznie z własnych przemyśleń i nie było w niej udziału żadnego nacisku zewnętrznego. Przemysław Czarnek skomentował ten krok pozytywnie, wskazując na silne przywiązanie Skwarka do wartości konserwatywnych oraz dążenie do budowania jedności ugrupowania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 17 do 20 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, panuje sucha pogoda. W centralnej części Polski, w Warszawie, występuje lekki deszcz. Z kolei na południu i wschodnim pasie kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowujemy opady.

Tu moje Radio 24 o 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68 czekam.

Masz dwie drogi. Albo wykręcasz 22 602 0068 i nagrywasz się na nasz sekretariat, albo wchodzisz na stronę mojeradio24.pl i wyklikujesz kawałek w minutę. Efekt od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to ty decydujesz, co zagra w moim Radiu 24. Wpadaj na stronę i przejmij antenę.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Między 13 a 16 oddajemy Ci pełną kontrolę nad konsoletą. Wchodzisz na moje radio24.pl, szukasz ulubionego utworu i gotowe. Wpada prosto do naszej kolejki. Dodaj do tego parę słów dla bliskich albo ekipy z pracy. Zobacz, jakie proste to jest na naszej stronie.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z moją radio.

Mazowsze w dwie minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

ościach krajowych Sejm odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu posła Tadeusza Chrzana. Prokuratura chciała postawić mu zarzuty za niedopełnienie obowiązków przy budowie strzelnicy w Maleniskach. Śledczy z prokuratury okręgowej w Przemyślu zarzucili politykowi brak odpowiedniego nadzoru nad inwestycją, wybór wykonawcy bez wymaganych kwalifikacji oraz naruszenie przepisów budowlanych. Poseł Marcin Warchoł bronił kolegi, argumentując, że decyzje były podejmowane wspólnie przez zarząd powiatu, a dodatkowo podkreślił, że w tym konkretnym przypadku nie było wymagane pozwolenie na budowę. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano średnie ciśnienie 1013 hektopaskali. Na północy i w centrum Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 18 do 19 stopni Celsjusza. We Wrocławiu i Suwałkach również utrzymuje się sucha aura, a termometry wskazują odpowiednio 21 i 18 stopni. W regionach południowych i zachodnich, w Warszawie, Krakowie oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 19 do 21 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza i występuje opad.

Minęła 15, czyli tylko godzina pozostała wam na to, żeby powiedzieć nam, co powinniśmy zagrać przed czwartą. 22 602 0068.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

0: Wieczorem.
1: Możesz zadzwonić na naszą automatyczną sekretarkę pod 22 602 0068 i pogadać z naszym bezdusznym botem. Ale jeśli wolisz klawiaturę, odpal moje radio24.pl. Nowy interfejs zamawiania piosenek śmiga szybciej niż redakcja bota na sekretarce. Wybierz kawałek, cicho, dodaj tak, dedykację i słuchaj nas między 13 a 16.
0: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Zmień playlistę w moim Radiu 24. Do tego Was zachęcam. Wejdź na naszą stronę mojeradio24.pl, wpisz tytuł piosenki i dodaj dedykację. Słuchaj od 13 do 16. Albo po prostu zadzwoń. 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Polska i Ukraina nawiązały współpracę w ramach Europejskiej Koalicji Antybalistycznej, mającej na celu stworzenie systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska jest częścią tej inicjatywy, mimo wcześniejszych nieporozumień dotyczących składu grupy. Współpraca została umocniona podczas szczytu regionalnych przywódców na zachodzie Ukrainy, gdzie powołano koalicję Karpacka Ósemka. W wiadomościach krajowych Sejm odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu posła Tadeusza Chrzana. Prokuratura chciała postawić mu zarzuty za niedopełnienie obowiązków przy budowie strzelnicy w Maleniska. Śledczy z prokuratury okręgowej w Przemyślu zarzucili politykowi brak odpowiedniego nadzoru nad inwestycją, wybór wykonawcy bez wymaganych kwalifikacji oraz naruszenie przepisów budowlanych. Poseł Marcin Warchoł bronił kolegi, argumentując, że decyzje były podejmowane wspólnie przez zarząd powiatu, a dodatkowo podkreślił, że w tym konkretnym przypadku nie było wymagane pozwolenie na budowę. To były najważniejsze informacje.

W Warszawie, Krakowie i Gorzowie odnotowujemy obecnie lekki deszcz. Z kolei w Rzeszowie występuje opad deszczu przy słabym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Minęła 16, słuchasz moje Radio 24. Kończymy tą pracę na ten tydzień. Zbieramy się pomału, ale skutecznie.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Zabrze, Katowice, trwają prace związane z odnową oznakowania poziomego. Powoduje to naprzemienne zajęcie lewego i prawego pasa ruchu w obu kierunkach, ku Krakowi oraz ku Wrocławiowi. Na drodze ekspresowej z 5 na odcinku węzeł Korzeńsko, węzeł Wrocław Północ, trwają prace przy budowie zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie miejscowości Malin. Na stronie lewej drogi zamknięty jest prawy pas oraz pas awaryjny. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa w kierunku Wrocławia, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wywrzeszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla Ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Węgierski sąd podjął decyzję o kolejnym 3-miesięcznym przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec kierowcy polskiego autokaru, który brał udział w sierpniowej katastrofie. Do prokuratury w Krośnie wpływają obecnie tłumaczone materiały z czynności prowadzonych przez węgierskie organy śledcze, natomiast kierowca odmówił złożenia wyjaśnień. W wypadku autokaru na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 10 trafiło do szpitali w bardzo ciężkim stanie, a pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. W województwie podkarpackim policja przeprowadziła akcję kontrolno-prewencyjną na przejazdach kolejowych. W ciągu 2 godzin funkcjonariusze zarejestrowali 4 przypadki wjazdu kierowców na czerwone światło. Podczas działań służb zauważono, że część pieszych nie zna zasad bezpiecznego przekraczania torów i ignoruje sygnały ostrzegawcze. Rząd przyjął projekt przewidujący zaostrzenie kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych, w tym możliwość zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na czerwone światło. To były najważniejsze informacje.

O 23 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Zabrze, Katowice, trwają prace związane z odnową oznakowania poziomego. Powoduje to naprzemienne zajęcie lewego i prawego pasa ruchu w obu kierunkach, ku Krakowi oraz ku Wrocławiowi. Na drodze ekspresowej z 5 na odcinku węzeł Korzeńsko, węzeł Wrocław Północ, trwają prace przy budowie zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie miejscowości Malin. Na stronie lewej drogi zamknięty jest prawy pas oraz pas awaryjny. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa w kierunku Wrocławia, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny. Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził zdecydowaną dezaprobatę wobec nazywania generałów mianem betonu, podkreślając jednocześnie ogromne znaczenie ich doświadczenia zawodowego. Reakcja ta jest odpowiedzią na wcześniejszą krytykę byłego ministra Mariusza Błaszczaka, który dotknął dowódców starej daty i zasugerował, że powinni przejść na emeryturę. Wypowiedzi te zostały również skomentowane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W porządku parlamentarnym Maria Kurowska poinformowała o błędzie podczas głosowania na wicemarszałka Sejmu, kiedy to oddała swój głos na Marcina Horałę zamiast poprzeć Marcina Ociepę. Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka, zdobywając 254 głosy, natomiast kandydat PiS otrzymał 167 głosów. Maria Kurowska, która wcześniej prowadziła protest w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w obronie odwołanego rektora Michała Sopińskiego, opuściła budynek uczelni po przejęciu gabinetu przez Sławomira Cudaka. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 18 do 22 stopni Celsjusza. Na północnym pasie kraju, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach, w okolicach Poznania i Wrocławia, również utrzymuje się sucha aura. Z kolei w Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie występują opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na prawej jezdni z ograniczeniem prędkości. Na drodze ekspresowej Z11 w okolicach Szczecinka objazd jest prowadzony przez teren budowy. Na drodze krajowej DK19 w rejonie węzła Tarnowo-Podgórne występuje.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

a od 23 codziennie robimy klimat pościelowe. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w moje Radio 24 jest właśnie taka.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował o opracowywaniu planu ochrony kluczowej infrastruktury przed zagrożeniami ze strony Rosji, w tym atakami dronów oraz cyberatakami. Prezydent wezwał do zwiększenia czujności w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych i zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy. Według Macrona działania Rosji mają na celu zastraszenie Europejczyków oraz osłabienie wsparcia dla ukraińskiego państwa. W kraju minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził dezaprobatę wobec nazywania generałów mianem betonów, podkreślając znaczące doświadczenie kadry dowódczej. Sytuacja ta nastąpiła po krytyce złożonej przez byłego ministra Mariusza Błaszczaka wobec oficerów starej daty, którzy zdaniem polityka powinni przejść na emeryturę. Wypowiedzi te zostały również skomentowane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowano 19 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centrum kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 21 stopni, choć towarzyszy jej lekki deszcz. Na południu Polski, w Krakowie oraz Rzeszowie, również występuje opad deszczu przy temperaturach od 20 do 21 stopni. Z kolei we Wrocławiu i Suwałkach panuje sucha pogoda. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Dobrze, w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: świat, myśli warte krat, zaleczony lek.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował o opracowywaniu planu ochrony kluczowej infrastruktury przed zagrożeniami ze strony Rosji, w tym atakami dronów oraz cyberatakami. Prezydent wezwał do zwiększenia czujności w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych i zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy. Według Macrona działania Rosji mają na celu zastraszenie Europejczyków oraz osłabienie wsparcia dla ukraińskiego państwa. W kraju minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził dezaprobatę wobec nazywania generałów mianem betonów, podkreślając znaczące doświadczenie kadry dowódczej. Sytuacja ta nastąpiła po krytyce złożonej przez byłego ministra Mariusza Błaszczaka wobec oficerów starej daty, którzy zdaniem polityka powinni przejść na emeryturę. Wypowiedzi te zostały również skomentowane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski panuje sucha pogoda z temperaturami w granicach 18 do 20 stopni Celsjusza. W centralnym regionie, w Warszawie, odnotowano 21 stopni przy lekkim deszczu. Na południu oraz na wschodzie kraju występuje opad deszczu przy temperaturach około 18 i 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali.

0: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto-legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywu ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz. Idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube. Okay.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na.
3: Słuchasz Moje Radio 24, minęła 21.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Może się uśmiechnie. Może.

0: historia jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. W moje Radio 24 Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Check this out. Come
1: on! Twój głos. Twoja muzyka. Moje radio 24.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.

0: godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Słuchasz Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: godzina. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.

0: godzina.
1: To jest
0: moje Radio 24.
2: To jest
3: rok.
4: Rok, godzina.
2: Moje Radio 24.
5: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
2: Moje radio.
4: Rok, 24. Godzina.
3: Rok, godzina.